Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: rana. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Uwaga! Leci w górę!
3: Uwaga! Leci w dół!
4: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Robin Schulz o lepszych czasach, Better Times w RMF Max, chociaż przy tym numerze to akurat czas od razu robi się najlepszy. No a teraz jeszcze lepiej będzie i jeszcze więcej takich numerów, bo odpalamy sobie sobotnie hity na maksa. Dawid Mięzek, dzień dobry. Pierwszy weekend sierpnia, lecimy i polecimy sobie za chwilę klasykiem, takim tanecznym klasykiem, Danny Therese, If Only You. Zapraszam do 13. Max.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan, 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

szeroką wodę Roxy Faust w RMF Max. No pogoda dzisiaj będzie taka, że nic, tylko wyruszyć nad wodę, nad szeroką czy nad głęboką, nieważne. Ważne, żeby zimna była. Uważajcie, bo w trasie można się natknąć na fotoradar, a jak się natkniecie, to no nie idźcie w ślady pana, który skorzystał z porad prawnych od sztucznej inteligencji. Policjanci go zatrzymali, przekroczył prędkość o 14 km i za to jest stówka mandatu, ale sztuczna inteligencja czat mu podpowiedział: słuchaj, chłopie, nie przyjmuj tego mandatu, idź do sądu, będzie lepiej. No i nie przyjął, poszedł do sądu. No i faktycznie po rozprawie okazało się, że inna kwota będzie do zapłaty. 800 zł. Ośmiokrotna przebitka, czyli grubo. Dobrze, że to chodziło o mandat, a nie o alimenty. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Did I Make You Love Me, czyli Ariana Grande w RMF Max i piosenka z nowej płyty Pito, która wyszła dokładnie wczoraj. No i recenzje są takie, nawet nie, że pozytywne, tylko wręcz entuzjastyczne, więc podejrzewam, że jeszcze parę hitów z tej nowej płyty wbije nam tutaj na playlistę RMF Max. I dobrze, za chwilę nam wbiją Lost Frequencies i Janik Divai Reality.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu nie zwalnia tempa. Już 1 sierpnia plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka zaprasza na wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Po raz pierwszy Sentino na żywo. Letnia noc, plaża, świetna muzyka i impreza do białego rana. 1 sierpnia plaża Patelnia, koncert Sentino. Jedna noc, jeden koncert, jedno miejsce. Grabina koło Płocka.
6: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
8: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława.

0: Ty masz bardzo dobry motyw po polsku na te wakacje i na ten weekend. Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max. A jeżeli chodzi o pogodę na weekend, no to upał, skwar, słońce, ale też przelotne burze. Gdzie na te burze trzeba uważać? O tym już za chwilę w pogodzie RMF Max. O pełnej, a przed pełną jeszcze nowa Swedish House Mafia. Kolaboracja z Lickily. Happiness is so sad.
1: To jest nowość RMF.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni $1,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny $6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
1: Specy od pogody zapowiadają całkiem przyjemny weekend na Mazowszu. Dzisiaj w Mławie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni, w Płońsku nawet więcej, 26, Kresek najcieplej, w Ciechanowie 27. W ciągu dnia spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu i chwilami trochę silniejszego wiatru z zachodu, który może potęgować uczucie chłodu, no ale ten chłód może się dzisiaj naprawdę przydać. A jutro przewaga chmur, deszcz tylko symboliczny i temperatury w okolicach 24-25 stopni. W poniedziałek znowu więcej słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
2: Będą hity na maksa na pewno w tej godzinie. Otwieramy ją już zresztą z ogniem. Na starty 9 Simza, Arco Casango, Fire, Afrobity z najwyższej półki. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Sinclair w takiej swojej klasycznej wersji. To jest piosenka, która w tym roku kończy 20 lat. World Hold On w RMF Max, a za chwilę w RMF Max będzie o rzeczach świeżych, nowych, premierowych. Powiemy sobie o najciekawszych premierach gier w sierpniu w Max Games. RMF Max.
1: Reklama. Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na oknofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
2: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Poczuj tę adrenalinę. Cars Lovers zaprasza na kolejną 12. ekscytującą edycję. W programie m.in. pokazy najbardziej dopieszczonych samochodów w sekcji Show and Shine. Wieczorne drift taxi, go-karty do driftu, loty śmigłowcem, zawody car audio, koncert Don Guralesco, spotkania z youtuberami i wiele innych atrakcji. Cars Lovers już 1 i 2 sierpnia. Budmat Auto, Ciechanów, ulica Sońska 2. Więcej na carslovers.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

Dziewczyny od The Kid Laroi'a, Girls w RMF Max i czas na Max Games. A skoro otwieramy sierpień, to przyjrzyjmy się najciekawszym gamingowym premierom tego miesiąca. Max Games. Już w poniedziałek wychodzi gra, którą fani Dark Soulsów i Elden Ringa powinni być zachwyceni. Beast of Reincarnation, osadzony w baśniowej Japonii RPG akcji z otwartym światem, dający możliwość stoczenia epickich walk na samurajskie katany. Dzień później wyjdzie za to coś, co może zainteresować fanatyków StarCrafta. Mocno nim inspirowana strategia Liquidation. Jak przy strategiach jesteśmy i klimatach japońskich, w piątek premiera Expeditions Samurai, czwartej odsłony serii turowych strategii Expeditions po wikingach, starożytnym Rzymie i Konkwistadorach przyjdzie czas na starcia szogunów. I jeszcze w sierpniu będziemy mieć też remake kultowej strategii na Amigę sprzed, uwaga, 40 lat. Defender of the Crown, The Legend Returns. The Legend Returns. Remake stworzony przez polskie studio, także trzymamy kciuki. Premiera 13 sierpnia. Jak już przy polskich grach jesteśmy, to tego samego dnia wychodzi Majster Simulator. Nazwa mówi sama za siebie. Wcielamy się w typowego, znającego się na wszystkim speca od wykończeniówki. No i robimy remonty od łazienek po kuchnię. Nie będzie dobrze, nie będzie szybko, może będzie tanio. Fani przygodówek mają na co czekać. 16 sierpnia wyjdzie druga część rewelacyjnej przygodówki w klimatach lovecraftowego horroru The Sinking City. Z kolei 20 sierpnia premiera czwartej już części serii strzelanek World War One, zabierających nas na pola bitewne I wojny światowej. Wcześniej były Verdun, Tannenberg i Isonzo, teraz powalczymy w Gallipoli. Jeszcze warto zwrócić uwagę na Resonance: A Plague Tale Legacy. To jest spin-off serii Plague Tale, tylko że to już nie przygodówka, nastawiona na zagadki, trzecioosobowa gra akcji, trochę w klimatach Tomb Raidera. Premiera 27 sierpnia, a dzień później wychodzi Kapitan Tsubasa 2. I dzieciom lat 90. więcej mówić nie muszę. Max Game.

0: Houdini od Eminema w RMF Max. Jakby wam umknęło, w tym tygodniu ruszyła aukcja kolekcji sneakersów od Eminema. Wystawił ponad setkę par butów ze swojej kolekcji. Wszystko podpisane, dochód idzie na cele charytatywne. Licytacja potrwa do 25 sierpnia. Swoją drogą większość zdecydowana z tych ponad 100 par butów niechodzona. No i to ponad 100 par to jest ponoć tylko ułamek kolekcji Eminema. Czyli jest jednak ktoś, kto kupuje więcej tych butów niż moja żona. Uf. Bibi Rexa za chwileczkę i David Guetta, Sad Girls. Wcześniej prognoza pogody. RMF Max.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu nie zwalnia tempa. Już 1 sierpnia plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka zaprasza na wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Po raz pierwszy Sentino na żywo. Letnia noc, plaża, świetna muzyka i impreza do białego rana. 1 sierpnia plaża Patelnia, koncert Sentino. Jedna noc, jeden koncert, jedno miejsce. Grabina koło Płocka.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Specy od pogody zapowiadają całkiem przyjemny weekend na Mazowszu. Dzisiaj w Mławie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni, w Płońsku nawet więcej, 26 kresek, najcieplej w Ciechanowie 27. W ciągu dnia spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu i chwilami trochę silniejszego wiatru z zachodu, który może potęgować uczucie chłodu, no ale ten chłód może się dzisiaj naprawdę przydać. A jutro przewaga chmur, deszcz tylko symboliczny i temperatury w okolicach 24-25 stopni. W poniedziałek znowu więcej słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pauza i hipnotyzujące Magnetic. Takich brzmień na parkietach nam potrzeba. I a propos o tym, gdzie się dzisiaj pobawić w Tour de Club. Zapraszam.
1: Dzień dobry, RMF Max Mazowsze. Mamy pierwszy dzień sierpnia, czyli mamy półmetek wakacji. I dlatego warto sprawdzić, gdzie można dzisiaj spędzić to sierpniowe popołudnie, ale także wieczór, żeby dobrze tę drugą połowę rozpocząć. No to na początek propozycja koncertowa. Dzisiaj w nowym miejscu w Ciechanowie, dokładnie w Parku Kultury Młyn, odbędzie się koncert Niny Kodorskiej. Warto się tam wybrać i sprawdzić przy okazji nową miejscówkę, którą jest Bar Miło. A ponieważ dzisiaj pierwszy dzień sierpnia, czyli także to 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, to w Płońsku dzisiaj o 15.30 Dzień Pamięci Powstańców Warszawskich i przemarsz, a na trasie choćby inscenizacja ze zdobycia posterunku, więc fajny sposób na to, żeby jeszcze przypomnieć najmłodszym historię. Do tego pamiętajcie także, że do Ciechanowa możecie dzisiaj wybrać się do klubu Bosco i przetańczyć całą tę noc na sierpniowej rozgrzewce, którą zagra dla Was DJ Dumas.
2: Reklama. Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
6: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
5: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
6: Przykłady?
5: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
6: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
5: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
6: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
1: Weekend na Mazowszu zapowiada się ciepło, chociaż z przelotnymi opadami deszczu. Dzisiaj na termometrach w okolicy Mławy nawet 25 stopni. O 1 stopień więcej będzie w Płońsku i w Ciechanowie. W niedzielę jeszcze dosyć chłodno, dużo chmur, deszczu już niewiele. W poniedziałek wróci pełne słońce i znowu zrobi się prawdziwie letnia pogoda. Nawet w okolicach 28 stopni będą wskazywały słupki w termometrach. Wiatr ciągle jeszcze może być odczuwalny, ale to może być miły chłodek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
2: RMF Max. Ruszamy z godziną 10 w RMF Max. Dzisiaj jest pierwszy dzień sierpnia, czyli oczywiście rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętamy i oczywiście spodziewajcie się syren w wielu miastach Polski wyjących punktualnie o godzinie 17. A na razie 10 i Lumix nam ją otwiera z hitem Save Hour. Dawid Mianzek, zapraszam.

0: można faktycznie odlecieć przy tej nowości. Zresztą tytuł mówi sam za siebie, Fly High, Toby Romeo, RMF Max. A jak już przy nowościach jesteśmy, to nowy odcinek podcastu Bratnie Dusze wjechał już m.in. na YouTube'a RMF Max. Podcastu, który może odmienić wasze życie, bo tam takie rzeczy o związkach, o które chcielibyście zapytać, ale się boicie, no to dziewczyny Ada Krysian i Agata Świderska się nie boją zapytać, a w tym najnowszym odcinku przepytują influencerkę Julię Łach, znaną z YouTube'owego projektu Friends, ale znaną też z tego, że była dziewczyną założyciela tego projektu, czyli Czajnika. O jego kulisach i o kulisach jej związku już niedługo w RMF Max w najpikantniejszych fragmentach Bratnich Dusz. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49.

Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wilka.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
0: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Takiego weekendu jak z kawałka Coldplay z Beyoncé sobie życzymy. Hammond for the Weekend w RMF Max. A u nas bohaterką weekendu jest Julia Łach, influencerka, najnowszy gość podcastu Bratnie Dusze, którą Ada Krysian i Agata Świderska intensywnie przepytały. No i się okazuje, że Julia to ona jest taka, takie ma tradycyjne podejście do życia, no.
1: Dla mnie partner jest najważniejszy. Dlatego ja na przykład nie potrafię zrozumieć, jak ktoś może zdradzać, bo ja, będąc tu teraz, ja myślę o moim partnerze, nie? Czy on, wiecie, czy wstał, czy zjadł śniadanie, czy to, czy tamto. Więc ja bardzo jestem taka, że ja zawsze marzyłam, żeby być żoną, żeby być mamą, żeby mieć dom z tym partnerem. Ja jak się wiążę, to już się wiąże po prostu dla mnie na tyle, ile się da. Wiadomo, że w głowie mam, że na zawsze, ale wiadomo też, jak czasem jest. Ale że no staram się po prostu być taką panią domu.
0: Ale ktoś wygra, jak się z Julią na stałe zwiąże. A z tą zdradą to jest tak, że chyba dla niektórych ludzi partner jest tak ważny, że chcą mieć kilku na raz chyba. Znaczy ja nie wiem, tak myślę. Julia Łach, cała rozmowa z nią w Bratnich Duszach na YouTubie RMF Max, na platformach podcastowych, na RMF On. Będziemy sobie do fragmentów tej rozmowy wracać. Na razie wracamy do grania, do męskiego grania. Nareszcie. RMF.

0: to też jest świeżynka od Sombra w RMF Max. My body isn't ready, czyli moje ciało nie jest gotowe. Na co nie jest gotowe? No to już chyba sam każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na przykład w moim przypadku moje ciało nie jest gotowe na jogę. Starałem się, próbowałem, no ale nie. Ciało mówi nie. Konkretnie mówi, dobra, siłownia może być rower, może być joga, nie. No niestety, co zrobić? David Guetta, za chwilę Kid Cudi Memories, wcześniej będzie prognoza pogody w RMF Max.
1: Reklama. Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz?
4: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Poczuj tę adrenalinę. Cars Lovers zaprasza na kolejną 12. ekscytującą edycję. W programie m.in. pokazy najbardziej dopieszczonych samochodów w sekcji Show and Shine. Wieczorne drift taxi, go-karty do driftu, loty śmigłowcem, zawody car audio, koncert Don Guralesco, spotkania z youtuberami i wiele innych atrakcji. Cars Lovers już 1 i 2 sierpnia. Budmat Auto, Ciechanów, ulica Sońska 2. Więcej na carslovers.pl. Zaprasza RMF Max.

0: 9 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
6: Weekend na Mazowszu zapowiada się ciepło, chociaż z przelotnymi opadami deszczu. Dzisiaj na termometrach w okolicy Mławy nawet 25 stopni. O 1 stopień więcej będzie w Płońsku i w Ciechanowie. W niedzielę jeszcze dosyć chłodno, dużo chmur, deszczu już niewiele. W poniedziałek wróci pełne słońce i znowu zrobi się prawdziwie letnia pogoda. Nawet w okolicach 28 stopni będą wskazywały słupki w termometrach. Wiatr ciągle jeszcze może być odczuwalny, ale to może być miły chłodek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: California Girls, oczywiście od Katy Perry w RMF Max. Za chwilę 11, ale przed 11 my sobie jeszcze wrócimy do rozmowy z Julią Łach, czyli do podcastu Bratnie Dusze, którego Julia jest najnowszym gościem. Julia była swego czasu gwiazdą projektu YouTube'owego Friends, no ale już nie jest. Dlaczego nie jest? Jak to się wszystko skończyło? Oczywiście Ada z Agatą zapytały.
1: Mam także wiele jeszcze zdań nie wypowiedziałam na różne tematy i na razie nie będę wypowiadała.
2: A jak się skończy umowa, to wypowiesz? NDA-ka jakaś.
1: To nawet nie o to chodziło, ale po prostu...
2: Słuchaj, wszyscy tak mówią, a potem kończą się umowy i lecą.
1: Książki wydają, tak, książki. Ja chcę, żeby ludzie czasem mnie tak... To jak oni sobie wywarli sobie jakąś opinię o mnie, to niech już tak będzie, niech tak zostanie. Uważam, że kiedyś się po prostu wstaną i powiedzą, kurde, szkoda, że ja tak o niej powiedziałem.
0: No to tam są ciekawe rzeczy do ujawnienia, słuchajcie. A do rozmowy z Julią sobie na pewno wrócimy po 11:00 między innymi o tym, jak się w ogóle zaczął projekt Friends i to też jest ciekawa historia. Więcej w najnowszym odcinku podcastu Bratnie Dusze na YouTubie RMF Max, a teraz chcę więcej Fuka i Liwka Enklawa.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Uwaga! Leci w górę!
7: Uwaga! Leci w dół!
8: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
12: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
1: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. Sobota na Mazowszu z przelotnymi opadami deszczu i z umiarkowanym wiatrem, który może chwilami powiać trochę mocniej z zachodu. Na termometrach w regionie maksymalnie 25-26, a nawet 27 stopni. Jednak przez wiatr i przez deszcz temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. W niedzielę przewaga chmur, miejscami możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach okolice 24 stopni. W poniedziałek wraca słońce i zrobi się cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
2: Hity na maksa. Pierwsze sierpniowe przedpołudnie dobiega powoli końca. Otwieramy godzinę 11 sobie w RMF Max. No i zaczynamy od numeru, który ma dychę w tytule i to jest taki naprawdę strzał w dziesiątkę. Jeden z najgorętszych hitów tego lata na pewno. Moonlight Forda i Alabama Ten. Dawid Miązek, zapraszam. Max.

0: Don't Start Now, Dua Lipa i to jest jedyna Lipa na antenie RMF Max. Za chwileczkę Dub Dog, Svezo i Zark, How Does It Feel, hipnotyzujący klubowy numer. A za chwilę wracamy sobie do bratnich dusz, do rozmowy z Julią Łach, znaną z projektu Friends. No i fani tego projektu mogą już robić głośniej, bo będzie o tym, jak to się wszystko zaczęło i jak się ekipa Friends zebrała do wspólnego tworzenia. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na oknofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516-516-312.
5: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu nie zwalnia tempa. Już 1 sierpnia plaża Batelnia w Grabinie koło Płocka zaprasza na wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Po raz pierwszy Sentino na żywo. Letnia noc, plaża, świetna muzyka i impreza do białego rana. 1 sierpnia plaża Batelnia, koncert Sentino. Jedna noc, jeden koncert, jedno miejsce. Grabina koło Płocka.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: zdrowie.
1: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Easy Go for Money w RMF Max. Ostatni dzień lata, ale spoko, nie denerwujcie się, do ostatniego dnia lata to jeszcze prawie 2 miesiące, luzik. Wracamy sobie do podcastu Bratnie Dusze. Najnowszym gościem Adrianny Krysian i Agaty Świderskiej w tym podcaście jest influencerka Julia Łach. I co prawda większość rozmowy o związkach, ale ponieważ Julia Łach znana jest z projektu Friends, no to dziewczyny zapytały, jak to się w ogóle wszystko zaczęło.
1: I skąd się wziął w ogóle ten pomysł na ekipę? Jak to się zaczęło?
2: Ja, Sebastian i Daniel, no na jednym osiedlu się wychowaliśmy i chodziliśmy do jednej podstawówki i nawet fun fact, mama Daniela właśnie była moją wychowawczynią w 1-3. Ostry mieszkał tu, ja mieszkałam tu, a Sebastian mieszkał tu, więc my całe życie po prostu byliśmy obok siebie. Wydaje mi się, że chłopaki zawsze chcieli po prostu robić coś niesamowitego. Do końca nie pamiętam, ale jakoś to po prostu tak padło, że się wyprowadzamy i faktycznie się wyprowadziliśmy.
0: Tak po prostu sobie padło i robimy sobie taki projekt wspólny na kilkaset milionów wyświetleń. Cała rozmowa z Julią jest na YouTubie RMF Max na przykład. Szukajcie podcastu Bratnie Dusze. Zresztą jak wiecie na RMF Max na YouTuba, to od razu wam wyskoczy, nawet nie trzeba szukać. A rozmowa jest fajna, polecam i jeszcze sobie na pewno do niej wrócimy. Teraz Alfarben, René Miller i Body Talk.

0: Angels i Morandi w RMF Max. Aniołki, diabełki to są standardowe motywy wieczorów panieńskich. Nawet jestem się w stanie założyć, że słucha nas w tym momencie co najmniej parę dziewczyn, które się dzisiaj wybierają na panieński. No ale słuchajcie, o ile kiedyś to było po prostu wspólne wejście do klubu, o tyle teraz są imprezy tematyczne, jakieś wspólne wyloty do ciepłych krajów i taki wieczór panieński potrafi już kosztować ponad 2000 zł od osoby, nie że w ogóle. Czyli więcej wydajesz na panieński niż później pannie młodej, czy tam parze młodej wkładasz do koperty. Ale najgorzej z punktu widzenia tej panny młodej jest to, że jak cię za mocno wieczór panieński poniesie, to może cię kosztować nawet ślub. Za chwilę pogoda w RMF Max, po niej David Guetta i Alok. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz, które lecą w

0: RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: jak rozgrzana łąka.
1: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Sprawdzamy, co słychać w prognozach pogody. Sobota na Mazowszu z przelotnymi opadami deszczu i z umiarkowanym wiatrem, który może chwilami powiać trochę mocniej z zachodu. Na termometrach w regionie maksymalnie 25-26, a nawet 27 stopni. Jednak przez wiatr i przez deszcz temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. W niedzielę przewaga chmur, miejscami możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach okolice 24 stopni. W poniedziałek wraca słońce i zrobi się cieplej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims o takim panu trochę wszystko wiedzącym w RMF Max sobie śpiewa. No nie jest tak, że my tu w RMF Max wszystko wiemy, ale na pewno wiemy, gdzie warto dzisiaj wyskoczyć, gdzie powinno być dobrze i gdzie nie zmarnujecie czasu. Zapraszam was na Tour de Club.
1: Dzień dobry, RMF Max, Mazowsze. Za chwileczkę będziemy mieli południe na zegarkach. To jest pierwsza sobota sierpnia. Jak można ją wykorzystać w naszej okolicy? No, można udać się choćby do nowej miejscówki w Parku Kultury Młyn w Ciechanowie. Dzisiaj tutaj okazja do tego, żeby spojrzeć na to miejsce od bardziej rodzinnej strony. O 13:00 zaplanowano oficjalne otwarcie baru Miło, a po nim już o godzinie 14:30 czytanie bajek dla dzieci. Potem o 20:00 w tej samej miejscówce rozpocznie się koncert Niny Kodorskiej, którą możecie kojarzyć z tych folkowych utworów znanych z serialu 1670. Do tego w Płońsku dzisiaj Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, czyli będzie szansa, żeby na 15:30 wybrać się przy Sarwinowskiej 51 na przemarsz, a na trasie odbędzie się także inscenizacja zdobycia posterunku. Z rodzinnych atrakcji jest jeszcze choćby seans w kinie Łydynia, dzisiaj nowy Spider-Man o 15:45 w wersji dubbingowanej, a więcej imprezowych informacji jeszcze przed 14:00 w RMF Max.
2: Reklama.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
1: Mazowsze w ten weekend ma być ciepłe, ale jednak niezbyt suche. Dzisiaj w Mławie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni, w Płońsku 26, w Ciechanowie nawet 27 kresek. Przez cały dzień możliwe przelotne opady deszczu, no i chwilami trochę silniejszy wiatr z zachodu, który może wzmagać uczucie chłodu, ale to będzie przyjemna ochłoda. W niedzielę nieco mniej słońca, za to więcej chmur i pojedyncze krople deszczu. W poniedziałek za to powrót tego wielkiego, pełnego słońca, no i temperatury w okolicach 27 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
2: Takie może niepozorne to intro w tle, ale to przecież dwóch gigantów połączyło siły w tym numerze. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. Zaczynamy 12 w RMF Max. Dawid Mięzek, zapraszam.

0: Bad Times, Robin Schulz i Barbs, to jest RMF Maxa. My wracamy do podcastu Bratnie Dusze. Są pewnie dziewczyny, które martwią się, że w wieku 20 paru lat są starymi pannami, więc po pierwsze, ej, weź dziewczyny się ogarnij, luz. A po drugie, okazuje się, że influencerki też mają czasem podobne rozterki, tak jak Julia Łach, czyli najnowszy gość Ady Krysian i Agaty Świderskiej w podcaście Bratnie Dusze.
1: Jezu, ja się naprawdę nie mogę doczekać być żoną i mamą, nie? Ja kiedyś, wiecie, myślałam, że ja będę w wieku 25, to ja będę miała dwójkę dzieci, będę mężatką, a ja tutaj 26 lat i ja jeszcze nie mam pierścionka, więc wiecie, to dopiero...
2: Agatko, a masz 2 złote?
3: A mam 2 złote.
1: A to już pierścionek mogę sobie... To wy mi się oświadczycie?
3: Tak.
1: Ja.
2: Taki wstępny.
0: Ja tylko wyjaśnię, że dziewczyny tam mają w studiu taki automat, że wrzucasz 2 złote i wyskakuje ci taka kuleczka z pierścionkiem plastikowym, chociaż podobno wśród tych plastikowych jest jeden z prawdziwego złota. Jeszcze nikt nie trafił. No ale cały podcast Bratnie Dusze to jest samo złoto. Warto słuchać i my do tego podcastu sobie zaraz też wrócimy. Wy jak chcecie posłuchać całości, zapraszam m.in. na YouTube'a RMF Max. Max.
4: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Poczuj tę adrenalinę. Cars Lovers zaprasza na kolejną 12. ekscytującą edycję. W programie m.in. pokazy najbardziej dopieszczonych samochodów w sekcji Show and Shine. Wieczorne drift taxi, go-karty do driftu, loty śmigłowcem, zawody car audio, koncert Don Guralesco, spotkania z youtuberami i wiele innych atrakcji. Cars Lovers już 1 i 2 sierpnia. Budmat Auto, Ciechanów, ulica Sońska 2. Więcej na carslovers.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Self Hour od Lumixa w RMF Max i jeszcze raz wracamy sobie do podcastu Bratnie Dusze, do najnowszego odcinka z Julią Łach. Czy warto chodzić do wróżki? Rozum mówi nie warto. Serce mówi też nie warto, ale na przykład Julia mówi...
1: Ja raz byłam u wróżki, tam wiecie, robiła mi tego tarota i tak dalej, ona się mnie nagle pyta, czy chcę wiedzieć, czy ja będę z tym partnerem do końca życia? A ja tak.
2: Ale jeszcze z czajnikiem, tak?
1: Tak. A ja tak... Nie, może nie. A ona mi całe życie po prostu przepowiedziała. Ona wszystko, co mi powiedziała, się sprawdziło po prostu. Ja wiem, że to, wiecie, ktoś może teraz powiedzieć, a, że przyciągamy sobie te rzeczy. I wiadomo, tak też jest. Ale wszystko, co mi powiedziała, tak, o związku, mówiła mi o mojej karierze. Ona mi mówiła, że nie, ja nie będę takiej rzeczy robiła. Powiedziała mi też o nodze, że coś sobie zrobię z kolanem. Kolano. I zrobiłam z tym kolanem, nie?
2: Właśnie widzę.
1: No wszystko mi przepowiedziała.
0: W życiu do wróżki nie pójdę, bo mi się potem coś z kolanem stanie. Całość rozmowy z Julią Łach na YouTubie RMF Max, na platformach podcastowych, na RMF On. Szukajcie Bratnich Dusz, a z nami już Gips Kukon i Jonathan. Ty?

0: Underneath the Blue, Mozzie Man i Joe Clear w RMF Max. Dzisiaj bardziej świat na żółto niż na niebiesko w większej części Polski, chociaż w wielu miejscach, gdzie słońce teraz świeci, to po południu możliwe są burze, także trzeba uważać. O tym, gdzie trzeba uważać, o tym, jak w ogóle będzie wyglądać pogoda za waszymi oknami przez resztę weekendu, za chwileczkę w prognozie pani John Newman.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy Twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na oknofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
10: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu nie zwalnia tempa. Już 1 sierpnia plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka zaprasza na wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Po raz pierwszy Sentino na żywo. Letnia noc, plaża, świetna muzyka i impreza do białego rana. 1 sierpnia plaża Patelnia, koncert Sentino. Jedna noc, jeden koncert, jedno miejsce. Grabina koło Płocka.
11: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
12: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanujesz?

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: I po reklamie.
1: Tak brzmi lato na Maxa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Mazowsze w ten weekend ma być ciepłe, ale jednak niezbyt suche. Dzisiaj w Mławie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni, w Płońsku 26, w Ciechanowie nawet 27 kresek. Przez cały dzień możliwe przelotne opady deszczu, no i chwilami trochę silniejszy wiatr z zachodu, który może wzmagać uczucie chłodu, ale to będzie przyjemna ochłoda. W niedzielę nieco mniej słońca, za to więcej chmur i pojedyncze krople deszczu. W poniedziałek za to powrót tego wielkiego, pełnego słońca, no i temperatury w okolicach 27 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

No, jest tanecznie, jest wakacyjnie, jest idealnie na sobotnie popołudnie w samym środku wakacji, no raczej The Colors i Italo Disco w RMF Max. Ja już się powoli żegnam, za chwilę sobie w drzwiach przybijemy piątkę z Karoliną Kowalską, która przejmuje studio i odpala dla was wakacyjną hit strefę. Ale nie zgadniecie, czym się z wami pożegnam. Klasykiem polecę. O! Już słychać w tle 1.8L, jak zapomnieć. No i wracają niektórym wspomnienia. Dzięki za dzisiaj, jutro wieczorem też z wami jestem. Dawid Miązek, trzymajcie się, pa.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Biedronkę.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Co słychać w prognozach pogody? Sprawdzamy na ten weekend. Synoptycy prognozują na Mazowszu przelotny opad deszczu, sporo chmur, ale słońca też nie zabraknie. No i będzie ciepło. W Ciechanowie 27 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. W Płońsku i w Mławie tylko o 1, maksymalnie 2 stopnie mniej. Wiatr chwilami mocniej powieje z zachodu, to może potęgować uczucie chłodu, a w niedzielę mniej słońca, więcej chmur, ale nadal ciepło. Od 24 do 25 stopni. W poniedziałek wraca słońce i 27 stopni na termometrach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
3: Hity na maksa.
6: No to co, wygląda na to, że zaczynamy sierpień, prawda? Pierwszy dzień sierpnia, pierwsze sierpniowe popołudnie przed nami. Karola Kowalska, witajcie. A sierpień to naprawdę dużo wydarzeń, bo i rój Perseidów przed nami, i zaćmienie księżyca. No i to, co najlepszego na talerzu, bo i maliny, i śliwki, i jeżyny. Ach, to będzie dobry miesiąc. Karola Kowalska, raz jeszcze cześć. To jest wakacyjna hit strefa w RMF Max.

0: Nie wiem, co z tego jej czarowania wyjdzie, ale to Lady Gaga i Abracadabra w programie Wakacyjna Hit Strefa. W 2026 roku ten numer zdobył nagrodę Grammy, potem, słuchajcie, tych nagród posypało się jeszcze całe mnóstwo, więc o, zaklęcie Abracadabra chyba tutaj zadziałało. To jest Wakacyjna Hit Strefa, dużo muzy i dużo o muzie tutaj do godziny 17, za chwilę męskie granie orkiestra, a potem The Weeknd.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox,
6: tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Girls w RMF Max, czyli nowy, chociaż nie taki nowy numer od The Kid Leroy, bo nowy to on był 2 lata temu, ale teraz tak naprawdę mocno się rozkręcił. Zresztą, jeżeli chcielibyście się przenieść do takich lat 2000, to ja proponuję tylko odpalić teledysk do numeru Girls The Kid Leroy i już tam będziecie.

0: Tu RMF Max, tu wakacyjna hit strefa i numer, który niezależnie od tego, czy słuchamy go w plenerze, czy słuchamy go w domu, brzmi jak naprawdę fajny festiwalowy set. To jest RMF Max, za chwilę u nas między innymi Dawid Podsiadło, a w międzyczasie prognoza pogody, sprawdzamy jak bardzo gorąco będzie w kolejnych godzinach. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga! Leci w górę!
3: Uwaga! Leci w dół!
4: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
9: Zdrowit. Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.

0: Biedronka. Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Co słychać w prognozach pogody? Sprawdzamy na ten weekend. Synoptycy prognozują na Mazowszu przelotny opad deszczu, sporo chmur, ale słońca też nie zabraknie. No i będzie ciepło. W Ciechanowie 27 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. W Płońsku i w Mławie tylko o 1, maksymalnie 2 stopnie mniej. Wiatr chwilami mocniej powieje z zachodu, to może potęgować uczucie chłodu, a w niedzielę mniej słońca, więcej chmur, ale nadal ciepło. Od 24 do 25 stopni. W poniedziałek wraca słońce i 27 stopni na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i

0: Numer, który obowiązkowo jest z nami przez całe wakacje. Mam nadzieję, że nigdzie się nie ruszy. Andy Dusty z Zokeria w programie Wakacyjna Hit Strefa. I jeszcze przed 14 sprawdzamy dla Was, co dzieje się w okolicy, co warto dzisiaj wieczorem robić. Kino plenerowe, impreza. Sprawdźcie sami.
1: To czas na Tour de Club. Witam Piotr Ambroży. I jeśli nie wiecie, co ciekawego dzieje się w Polsce i gdzie warto pojechać, to teraz jest moment, kiedy dam swoje propozycje. Co powiecie na prawdziwy, barwny spektakl na tle letniego nieba? Chodzi mi o fiestę balonową, która trwa dzisiaj i jutro we Włocławku. Niebo nad Włocławkiem rozświetlą kolorowe balony na ogrzane powietrze. W trakcie zawodów uczestnicy będą rywalizować o prestiżowy puchar prezydenta miasta. Start na lotnisku Włocławek Kruszyn. Umówmy się, to też idealna okazja do tego, żeby zrobić piękne zdjęcie, na przykład nowe profilowe. Moją drugą propozycją jest wybranie się do Zamku Książ w Wałbrzychu. Tam trwa Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko. Wyjątkowe wydarzenie, bo może nas przenieść w środek barokowej epoki. Będą historyczne rekonstrukcje, będą emocje i podróż w czasie, będzie muzyka z dawnych lat, będzie przede wszystkim atmosfera. To wszystko na Zamku Książ.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
18: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

Po 14 w RMF Axwell, który powiedział wprost, że ten numer ma robić mega fajny wakacyjny klimat i ma się sprawdzać podczas letnich festiwalowych setów. No i chyba się udało. Whatever Turns You On po 14 zagrało w RMF Max, a to jest wakacyjna hit strefa. Karola Kowalska po tej stronie, hej! RMF.

Prayer NC w RMF Max. W ogóle ciekawa historia stoi, słuchajcie, za tym numerem, bo oryginał był taką spokojną, folkową piosenką, wydaną ponad dekadę temu, i to grubo ponad dekadę temu, bo już prawie 16 lat temu. I dopiero remix Robina Schulza z 2014 roku zmienił ją w letni plażowy hit. No i zaprowadził na listy przebojów i tam, gdzie jest do dzisiaj, czyli do naszych głów, bo bez tego numeru ciężko sobie wakacje wyobrazić. Prayer NC za nami, za chwilę nowy numer od DJ Doży i Jasona Derulo, czyli Michiko. Będzie też Fugaj i Liwka. Bądźcie z RMF Max.

0: Max.
1: RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale oni robią nam wakacje tym numerem, prawda? Fukaj i Liwka, czyli numer Chcę Więcej, zagrał w to pierwsze sierpniowe popołudnie o tej porze u nas, także pojawią się między innymi Sia i Sean Paul z numerem Cheap Thrills. Oni dosłownie za chwil kilka. Bądźcie z RMF Max po najlepsze wakacyjne hity.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Wieczorem w RMF Max miksujemy całą playlistę. Nasi DJ-e i hity. Max Party Mix. Latem w sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
17: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
19: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
18: Ci, co ją znają, reagują.
19: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
20: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
22: Na lody, na plażę z ekipą.
23: Leżąco.
22: Na chillowanko.
23: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max.
24: Mazowsze. Cicho.

Manuel z numerem single. Ladies działają trochę jak taka muzyczna kapsuła czasu z epoki, kiedy w Europie dance pop dopiero się rozkręcał i kojarzył nam się z takimi wakacyjnymi dyskotekami i początkiem mody na EDM. No i to był czas, ale ten numer obiecuję, że też przeniesie was w czasie. Bakermat i One Day w RMF Max. Pamiętacie to?

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nie chcę wiedzieć, co to było między nami. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu nie zwalnia tempa. Już 1 sierpnia plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka zaprasza na wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Po raz pierwszy Sentino na żywo. Letnia noc, plaża, świetna muzyka i impreza do białego rana. 1 sierpnia plaża Patelnia, koncert Sentino. Jedna noc, jeden koncert, jedno miejsce. Grabina koło Płocka.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
9: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox. Tam są drzwi.
3: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Poczuj tę adrenalinę. Cars Lovers zaprasza na kolejną 12. ekscytującą edycję. W programie m.in. pokazy najbardziej dopieszczonych samochodów w sekcji Show and Shine. Wieczorne drift taxi, go-karty do driftu, loty śmigłowcem, zawody car audio, koncert Don Guralesco, spotkania z youtuberami i wiele innych atrakcji. Cars Lovers już 1 i 2 sierpnia. Budmat Auto Ciechanów, ulica Sońska 2. Więcej na carslovers.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max.
11: Mazowsze. Ciechanie.

15 w RMF Max zaczął Juger, który do studia zaprosił głos wakacji 1997. No i przeniósł ten głos w czasie prosto do lata 2026. Tak zaczynamy 15 w wakacyjnej hitstrefie.

0: Nie spodziewałam się, to wam przyznam. Nie spodziewałam się, że przychodząc do pracy w sobotę będę miała tyle fanu z grania wakacyjnych hitów. Perdona me i Dioro za nami po 15. Za chwilę u nas Martin Garrix, Ed Sheeran.
1: Kucharz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Co sprawia, że dzisiaj o znak Made in Małopolska stara się coraz więcej firm? Panie marszałku.
1: Made in Małopolska to znak przyznany firmom, produktom, inicjatywom, które pochodzą z Małopolski, z naszego regionu. Przede wszystkim to wysoka jakość produktów, usług, które są z Małopolski. Dla nas to jest bardzo istotne, aby promować to, co małopolskie, to, co pochodzi z naszego rodzimego miejsca.
2: A gdyby miał pan zachęcić do zwrócenia uwagi na produkty i inicjatywy oznaczone znakiem Made in Małopolska, co powiedziałby pan tak w jednym zdaniu?
1: Przede wszystkim to jest znak wysokiej jakości, autentyczności i produktu, który pochodzi z Małopolski.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, czyli tegoroczne męskie granie orkiestra i ich nareszcie pojawiło się w RMF Max. Jakby ktoś chciał tę ekipę zobaczyć, to jeszcze przed nami koncerty między innymi w Krakowie oraz w Warszawie i to w sierpniu. Także będzie okazja ich spotkać i usłyszeć ten numer na żywo. Przed nami nuta, która z wakacjami kojarzy się na pewno, może nawet z wakacyjną miłością. Shawn Mendes, Camila Cabello i Señorita. Dlaczego gramy? Ano dlatego, że to wakacyjne hit strefa w RMF Max.

0: Jeden z moich ulubionych numerów Clean Bandit i Zary Larsson, która ostatnio zresztą stała się absolutną gwiazdą i wraca na szczyty listy przebojów. Niektóre wakacyjne hity po jednym sezonie znikają, ten jest z nami w kolejne wakacje i ja się z tego bardzo cieszę. Mam nadzieję, że podobnie będzie z numerem, który już za chwilę dla Was będę miała, czyli David Guetta i jego Run Run River. Zostańcie koniecznie, bo ten numer no to jest absolutna wisienka na torcie tegorocznych wakacji.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OknoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OknoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na oknofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Czy są tu fani Sobla? Kochasz zagrało tuż przed godziną 16 w programie Wakacyjna Hit Strefa. Za moment ciąg dalszy wakacyjnych hitów na maksa będzie Shimza i Fire Fire. Zagramy też nutę od Justina Biebera. RMF Max.
1: Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu nie zwalnia tempa. Już 1 sierpnia plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka zaprasza na wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Po raz pierwszy Sentino na żywo. Letnia noc, plaża, świetna muzyka i impreza do białego rana. 1 sierpnia plaża Patelnia, koncert Sentino. Jedna noc, jeden koncert, jedno miejsce. Grabina koło Płocka.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: To nie jest tak, to nie jest tak, że tego numeru świat nigdy nie słyszał. Słyszał go w 1979 roku, a potem w 2026 sięgnęła po nie. Ring My Bell w RMF Max, za chwilę u nas też Lady Gaga.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Summertime!
3: W weekend, latem gramy tak. Lato na Maxa Weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
7: Zdrowit. Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Poczuj tę adrenalinę. Cars Lovers zaprasza na kolejną 12. ekscytującą edycję. W programie m.in. pokazy najbardziej dopieszczonych samochodów w sekcji Show and Shine. Wieczorne drift taxi, go-karty do driftu, loty śmigłowcem, zawody car audio, koncert Don Guralesco, spotkania z youtuberami i wiele innych atrakcji. Cars Lovers. Już 1 i 2 sierpnia. Budmat Auto, Ciechanów, ulica Sońska 2. Więcej na carslovers.pl. Zaprasza RMF Max.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
16: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Chyba patrzymy z Roxy Węgiel na to samo niebo. Błękit za nami w programie Wakacyjna Hit Strefa. Nieważne, czy macie przed sobą błękit nieba, czy błękit morza, dla każdego w RMF Max znajdą się wakacyjne hity. No bo umówmy się, kto nie lubi Despacito? No kto nie lubi Despacito i to jeszcze w wakacje. Już teraz macie to w RMF Max, za chwilę u nas Taylor Swift.

0: Jeszcze długo ten numer będzie nam się kojarzył z tegorocznymi wakacjami. Genialne How Does It Feel, inspirowane numerem z 83 roku. To jest wakacyjna hit strefa. Gibbs, Kukon i Jonathan u nas zagrają już za chwilę. Pojawi się też piątkowa Katy Perry.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Malowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: I'm a fireball.

Brzmi trochę tak, jakby chciał zagrać ten numer na wieczornym, sobotnim grillu. Można się zainspirować, można go śmiało zabrać. Last Friday Night i Katy Perry tuż przed godziną 17. DJ Doja i Michiko, będzie też James Hype, to jeszcze przed 17. Krótko mówiąc, macie w RMF Max to, co najlepsze na sobotnie, sierpniowe popołudnie. Karola Kowalska, dzięki za dzisiaj. Już za moment, bo tuż po 17 wasze ulubione nuty, czyli lista Hobbens. Zostańcie z RMF Max.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poczuj tę adrenalinę. Cars Lovers zaprasza na kolejną 12. ekscytującą edycję. W programie m.in. pokazy najbardziej dopieszczonych samochodów w sekcji Show and Shine. Wieczorne drift taxi, go-karty do driftu, loty śmigłowcem, zawody car audio, koncert Don Guralesco, spotkania z youtuberami i wiele innych atrakcji. Cars Lovers już 1 i 2 sierpnia. Budmat Auto, Ciechanów, ulica Sońska 2. Więcej na carslovers.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewia, tanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: I po reklamie.

0: Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Nowy miesiąc, ale przecież wciąż wakacje. Przemek Grabowski, witajcie na nowej liście Hot Bands. Wielka 30 kolejnego wakacyjnego tygodnia. Mamy jeszcze sporo tego lata przed nami i sporo nowości. Dzisiaj w poczekalni będą też muzyczne premiery również w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Przypomnijmy sobie, jak zamykaliśmy listę Hot Bands dokładnie tydzień temu.
2: Co to i tak wygrywasz, to bo
3: ty masz, co inne chciałyby mieć. Mnie obok jak
1: mieliśmy zacną polską jedynkę, tutaj Gips, Kukon i Jonathan. Najwięcej waszych głosów i miejsce pierwsze. Ostatnio ty masz. Jeżeli kochacie takie klimaty, polskie rapsy, no to dzisiaj na liście Hot Bands także Żabson i Sentino. A w poczekalni również nowe produkcje od Meduzy. Wraca Sony Fodera, będzie Zalia, Alok, Joel Corey, Fisher i uwaga, uwaga, premiera tego weekendu, czyli nowość, jaką ma dla nas Swedish House Mafia. To jest mega nuta. A zestawienie dzisiaj otwiera Dawid Podsiadło na 30. na błysk.

witamy Kaigo, gramy nowość na 29. jego Take Me Back. Chyba wszyscy wiedzą, że Kaigo jest Norwegiem, ale urodził się w Singapurze. A muzyczne lekcje zaczął już jako 6-latek, wyobraźcie sobie. Klasyczne wykształcenie muzyczne później mocno wpłynęło na jego charakterystyczne, melodyjne brzmienie. Kto lubi, głosuje. Zapraszam, rmfmax.pl. A ciotka Madonna wciąż czeka. Może po weekendzie będzie już w zestawieniu z jej nowej, bardziej klubowej płyty. Nowość w duecie z Martinem Garrixem. No, ona dla niego to mogłaby być ciotka, może nawet babcia. No, może. Bizarre.

Te lepsze czasy są właśnie teraz. Mamy przecież wakacje. Better Times, Robin Schulz na 28 na liście Hot Bands. Teraz chciałbym się trochę poskarżyć, bo nie dostałem zaproszenia na wesele. Alesso pochwalił się zdjęciami, ale to była piękna ceremonia. Panna młoda wyglądała przeuroczo, a wszystko działo się w wielkiej posiadłości we Włoszech nad jeziorem Como. Ciekawe, kto grał na poprawinach. Alesso i ekipa One Republic teraz w poczekalni listy Hot Bands. Ich nowość In Your Eyes.

0: Kto się zgodzi z grabą, że Ina to taka trochę europejska Jennifer Lopez? Hop czy Benz? No chyba tylko hop. Ina, jej nowość. Morenito to tym razem 27. W podsumowaniu listy hop Benz na wakacjach, a za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Lumix, jego rozpędzone Self Away. Mam też coś fajnego dla fanów rapsów. Czeka Japson, Hellfield i Sentino.
1: Reklama. Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
2: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OknoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OknoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na oknofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy! Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.

Chłopaki zabierają nas na imprezę do Sopotu. Kto wypada tutaj lepiej? Żabson, Hellfield i Sentino. Ich Sopot jest w poczekalni listy Hot Bands i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Być może to będzie nasza nowość już przy poniedziałku. Na razie sobota i kolejne taneczne bity, tym razem od przyjaciół z duetu Switch Disco. Ich rozpędzona petarda, czyli Voices.

0: No czasami w trakcie lata, kiedy za gorąco, to trzeba posłuchać czegoś dla ochłody i to była chyba właśnie taka piosenka. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, jest wśród najlepszych, miejsce 25. Za chwilę Axwell i jego Whatever Turns You On. W tej solowej produkcji Axwell wraca do swoich muzycznych korzeni, ale słuchajcie, Axwell i jeszcze przyjaciele ze szwedzkiej House Mafii mają nowość z Lykke Lee i zagram wam to jeszcze dzisiaj. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. Numer 24.

0: Megabit, nowość, klubowa nowość w RMF Max od Meduzy, Weekend. No i teraz trzeba rozwiązać pewną zagadkę. Skoro to trio przyjaciół z Włoch, to Mattia, Simone i Luca, to dlaczego na scenie jest zazwyczaj tylko jeden z nich? No dlatego, że inni po prostu pracują w studiu, a jeden to wszystko miksuje. No czasami pojawiają się w dwójkę, czasami też, ale rzadziej w trójkę i czekają na wasze głosy. Dla tej propozycji rmfmax.pl głosujemy na Weekend, kiedy jest Weekend. Teraz White i Przyjaciele, tym razem 23. To coś.
1: 23. Numer 23.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

Ciekawe, czy jak jest dobra pogoda, to Kid Laroi i jego przyjaciel Justin Bieber spotykają się na przykład weekendowo przy grillu. Myślę, że tak. I ciekawe, co tam mają na tym grillu. Czy jest kiełbaska, czy może karkóweczka. Kid Laroi bez Justina, bez przyjaciela, ale z Kalani Girls to tym razem 22. W podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands najlepsze przed wami, a na 21. Ale Farben w tym tygodniu udało mu się pojawić na samym szczycie, a tydzień zamyka właśnie tu na 21. Body Talk.

0: Reklama.
1: RTV EuraGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to odlewia, tanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: wyjazd
1: na słońce.
2: Zawsze na maksa.

Witajcie w sobotę na wakacjach, to znaczy w może na wakacjach, a Graba odlicza najważniejsze hity całego tygodnia na liście Hot Bands. Będzie mega premiera dosłownie za kilka minut. Musicie usłyszeć Swedish House Mafia i Lykke Lee. Mega beat. Teraz Sony Fodera, soczysta house'owa propozycja. Let me be in your arms.

Coś pięknego, ja chcę słuchać tego jeszcze raz i jeszcze raz, po prostu repeat please. Swedish House Mafia i Le Kelly, to musi być hit tego lata, jeden z wielu, może największy, mamy połówkę wakacji, tak więc jeszcze dajmy im trochę czasu. Happiness is so set. Mega kocur, który czeka na wasze głosy od tego weekendu, rmfmax.pl. Swedish House Mafia rządzi. David Guetta też, na 19 rządzi David Guetta i Bibi Rexha. Sergeos.

Fajny disco klasyk, odświeżony przez producenta Aicha. Aicz, taki jest jego pseudonim. Ring My Bell to kolejna nowość, miejsce 18. A teraz nasza przeurocza Zalia. Już chyba kojarzycie jej głos. Zalia w duetach, ale także Zalia solowo tym razem. Tylko kochaj mnie, polecam wam na jeszcze wakacyjne zachody słońca. Na jesień to jeszcze wam nie polecam, bo to za wcześnie. Zalia w poczekalni listy Hot Bands.

0: No sorry papi, proszę bardzo, topik tutaj z takimi gwiazdami, tym razem z Becky G. 17, tak naprawdę jego kariera nabrała tempa, kiedy ATB pozwolił mu przerobić swoje 9 PM, Till I Come. Topik może być wyżej, rmfmax.pl, tam sprawdzacie nowości, a u mnie za chwilę Alok z Jennifer Lopez, która świętuje swoje urodziny, pamiętacie które? Czeka Everything Is Fine.
1: Max. Reklama.
2: Poczuj tę adrenalinę. Cars Lovers zaprasza na kolejną 12. ekscytującą edycję. W programie m.in. pokazy najbardziej dopieszczonych samochodów w sekcji Show and Shine. Wieczorne drift taxi, go-karty do driftu, loty śmigłowcem, zawody car audio, koncert Don Guralesco, spotkania z youtuberami i wiele innych atrakcji. Cars Lovers już 1 i 2 sierpnia. Budmat Auto, Ciechanów, ulica Sońska 2. Więcej na carslovers.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
6: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.

Alok też chce mieć hitę lata, no i zatrudnił Jennifer Lopez, żeby było łatwiej. Everything is fine, to nasze kolejne nowości. Startują na miejscu 16. Jennifer Lopez wciąż świętuje swoje kolejne urodziny, bo wiecie, no taka gwiazda nie świętuje tylko w jeden wieczór. 57 lat. Widać? Chyba nie widać, na pewno nie słychać. A co ty wiesz o karierze Jennifer Lopez? No właśnie, możecie się sprawdzić w naszym nowym wakacyjnym quizie na rmfmax.pl. Tam też głosujecie na Margaret, bo wraca oto jej nowość Prima Ballerina.

0: słusznie zauważyliście, że ten numer nadaje się do jakiejś gry komputerowej albo na przykład do jakiegoś filmu, który mógłby się dziać w przestrzeni kosmicznej i tam, prawda, walczymy z kosmitami. Fate, Alan Walker, Ava Max, rzeczywiście jest tak filmowo, bardzo festiwalowo, mega beat. No i tym razem 15 w zestawieniu listy Hobbens. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania. Będą też kolejne nowości, czeka Gibbs, Igo i Wiz the MC. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze tego MC.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.

bardzo dużą popularność na TikToku. No i teraz rządzi na parkiecie także na liście Hot Bands Bauza Magnetic. Wakacyjne tygodnie lecą, a oni wciąż z nami, tym razem 13. Teraz jednak coś bardzo świeżego od gościa, którego możecie kojarzyć z numeru Show Me Love, Show Me Love. To Wiz the MC. Ten MC, którego muzyką jest hip-hop często, ale także Afro House, Deep House. No i tak nawija w nowości, którą polecam wam o tej porze wakacyjnie przy sobocie. Wiz the MC w RMF Max. Jego Fallen Stars.

Ostatni dzień lata to daleko, daleko, to przed nami, jeszcze proszę o tym nie myśleć. Taki jest tytuł tego numeru, Gibbs, Ego i Formany, miejsce 12 na liście Hot Bands. Będą jeszcze ciekawe nowości, na przykład od Fishera, już bardzo niedługo na liście Hot Bands. A kolejną dziesiątkę zamykamy importem ze Stanów Zjednoczonych. Nowi wykonawcy, nowy DJ Moonlight i nawijający dla niego Fordo w numerze Alabama 10 na 11. Max 11, numer

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: by step. Won't you give me that step by step? I.
1: Tak by mi lato na maksa.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki na liście Hot Bands. Teraz pierwsza dziesiątka, także premiery. Za chwilę klubowa nowość od Fischera. Ja do tego latam. Fischer, What a Life. Dosłownie za chwilę. Ale teraz na liście Hot Bands Shimza i Jarko w numerze, który polecam wam może na wakacyjne ogniska. Akurat dzisiaj wieczorem, a jak nie dzisiaj, to jeszcze wakacje. Na dziesiątym Fire, Fire.

0: Jego ciało podobno nie jest na to gotowe, ale jest gotowy na pewno na wyższą pozycję na liście Hot Bands. Somber, no, ostatnie miesiące należały do tego gościa. No i tym razem debiutuje nam na miejscu 9. 12 to 12 to jego ostatni hicior, który zaczepił się także o miejsce pierwsze. W tym przypadku może być podobnie, bo jego fanklub w Polsce jest coraz większy. Podobnie jak w przypadku tego gościa. To gin, którego wypuszczono z butelki. Per gin czeka na wasze głosy. Sama. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

Jeden z najbardziej zaskakujących duetów tego lata. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, to ósemka w podsumowaniu tygodnia na liście Hot Bands. Teraz DJ, który jest inspiracją dla wielu wykonawców ze świata muzyki klubowej, to Joel Corey. No bo przede wszystkim Joel nie imprezuje zbyt długo po imprezach. Imprezuje jakby co to zawsze bezalkoholowo, bo najważniejszy, oprócz muzyki oczywiście, jest dla niego fitness, zdrowy tryb życia, prawie codziennie na siłowni, zresztą kiedyś był personalnym trenerem, to nie dziwi. Joel Corey i nuta, do której tańczę, od razu dodałem do ulubionych i polecam wam przy sobocie. Joel Corey w RMF Max i jego Whisper.

0: Ale to fajnie buja na wakacjach. Michiko na siódmym w zestawieniu listy Hot Bands to DJ Goya i Jason, którego prawdziwe nazwisko brzmi Desrolo. Tak, z francuska, ale przyjął prostszy pseudonim, czyli Derulo. DJ Goya, Jason Derulo, Michiko, miejsce siódme. Chyba dobrze, że to sobie uprościł, bo mielibyśmy z tym problem. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy do odliczania. Będą też nowości, czeka Alex Warren, no i David Guetta plus Alok.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
10: Telewizor Samsung. 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.

0: 6. Numer 6.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Livka i Enklawa zrobili taki energetyczny numer i są coraz bliżej miejsca pierwszego na liście Hop Bands. Może im się uda. Chcę więcej. Chcę oczywiście więcej waszych głosów na hop pod rmfmax.pl. Może po weekendzie, może przy poniedziałku. Akurat nowa jedynka. Nowa jedynka całego tygodnia przed nami. Teraz nowa klubowa propozycja. Wraca Yearbox po sukcesie singla Graceland. Proponuje nam Babylon.

0: Alex Warren robił już hity w różnym nastroju, takie bardziej nostalgiczne też, ale teraz bardzo pozytywnie, optymistycznie, energetycznie Passenger wkracza nam do pierwszej piątki listy Hot Bands, a na miejscu czwartym już za chwilę być może ich kolejna wakacyjna jedynka, David Guetta po raz kolejny na liście Hot Bands. To lato należy do niego za chwilę. David Guetta i Alok na czwartym. Run, Run River.
1: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max.
16: Mazowsze, cichy.

I wszyscy tańczymy. Może być w kółeczku przy ognisku, na przykład dzisiaj przy wakacjach. David Guetta i Alok, Run Run River. To już miejsce czwarte na liście Hot Bands. Przed nami nowa jedynka, a teraz otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj Hurzel i Ultra na T spotkałem się z takimi komentarzami, z takim pytaniem właściwie. W jakim języku ona śpiewa te swoje niektóre frazy w tym kawałku? Mi się wydaje, że w żadnym, ale spróbujmy to rozszyfrować. Moving to the sun. 3 numer.

Fajnie jest, no w tym przypadku nad oceanem. Ocean House, wakacyjna propozycja ze Szwecji od projektu Jubel. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Pozdrawiam wszystkich, którzy o tej porze słuchają nas właśnie nad morzem. No to może ktoś wyśle zwykłą kartkę pocztową w poniedziałek, prawda, do RMF Max. Czekam, kto będzie najlepszy. Miejsce drugie, prawie najlepsi, spadający z pierwszego, Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz...

zacnie i są wciąż prawie najlepsi, spadają, ale niedaleko z pierwszego na drugie. Egipt, Kukon i Jonathan, ty masz. Na miejscu trzecim listy Hobbens w podsumowaniu tygodnia Hurzel i Ultra na T, numer do którego tańczy świat, czyli Moving to the Sun. A teraz nowa jedynka, no też tak bardzo imprezowo, bo to przecież klubowy duet braci z Brazylii, Dub Dogs w produkcji How Does It Feel? Tak, słychać tutaj pewien hicior z przeszłości, ale tak to jest w muzyce klubowej, że często po prostu przerabia się stare klimaty na nowe. Najwięcej waszych głosów na hop. Nowa jedynka, Dub Dogs, How Does It Feel? One. One. One. One. One. Numer.

0: na Dub Dogs, How Does It Feel? Nowa jedynka na liście Hot Bands. Więcej takiego bitu już dosłownie za kilka chwil, kiedy wystartuje nasze sobotnie Max Party. Ja też trochę potańczę. Przemek Grabowski, miłego weekendu, cześć! RMF
1: Max. Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Masz remont? Masz budowę domu? Masz OgnoFast. Jesteśmy twoim ekspertem od najwyższej jakości okien, drzwi, bram garażowych i rolet. U nas znajdziesz bogaty wybór produktów, które łączą funkcjonalność i nowoczesny design. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. OgnoFast. Postaw na nasze doświadczenie i fachowe doradztwo. Pomiar i wycena gratis. Więcej na ognofast.pl. Zapraszamy. Iłowo Osada, ulica Polna 19. Zadzwoń 516 516 312.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: I po reklamie.

właśnie brzmi pierwszy sobotni wieczór sierpnia w RMF Max. Milki i David Guetta, Just the Way You Are. Tym numerem zamykamy nasz pierwszy set i już oficjalnie witamy się z wami w składzie Piotr Świderski i DJ Raf Mix. Do północy będziemy miksować wam same imprezowe hiciory. Na dekach czekają już Sobel, Olivia Adams czy między innymi Bruno Mars Rosé. Tak więc gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek robicie, dajcie głośniej i lecimy z tematem. To jest Max Party w RMF Max.

0: Nagranie, które łączy pokolenia. Outkast, Heja w RMF Max. Tańczą do tego starsi, tańczą do tego młodsi. I tak właśnie powinno to wyglądać. W Max Party dla każdego mamy coś dobrego. To już półmetek wakacji. Ale jeszcze absolutnie nie myślcie o tym, co będzie po powrocie do szkoły czy do pracy. Cieszmy się chwilą. Tym bardziej, jak za moment wjadą takie petardy. W kolejnym secie wkręcimy m.in. nówkę sztukę Tobiego Romeo Fly High. Tak idealnie pod te sobotnie wysokie loty. Bądźcie koniecznie blisko Maxa. Max.
1: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: I po reklamie.

0: Do lasu.
1: Magico.
2: Bez planu.
3: Zawsze na maksa.

Shapeshifters w RMF Max, Lola Sim, house'owy klasyk z roku 2006. Rafmix chwalił mi się właśnie przed momentem, że ma ten numer jeszcze na winylu. Tak wam gramy dobrze w sobotnim wakacyjnym Max Party. A propos grania, jak już pewnie słychać, męskie granie się wkręca w wasze głośniki i będzie też za chwilę nowość od Hejcza. Ring my bell.

0: Girls just wanna dance, girls just wanna have fun. Wszystkim, nie tylko dziewczynom, życzymy dziś udanej zabawy w sobotni wieczór. The Kid LAROI i Kelani z tym duetem dobijamy już do godziny 21:00 Fermy w Max i dopiero rozkręcamy nasze party. Max party. Do północy z wami Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Zaraz do was wracamy z dobrym bitem. Axwell i Bon ze swoim festiwalowym bangerem już w gotowości, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: Lina i gorące Morenito po 21 w RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Sobota o tej porze to się dopiero rozpędza. Piękny wakacyjny wieczór przed nami i do tego masa hitów zmiksowanych w imprezowe sety. To jest właśnie Max Party, Piotr Świderski plus DJ Raf Mix. W takim składzie witamy ponownie i polecamy się z dobrym brzmieniem aż do północy.
1: Max.
0: Mauro Picotto najpierw, a później Dawid Podsiadło, tak? Rozpoczniemy kolejny set w tej godzinie.

0: to jest prawdziwy wakacyjny vibe. Dawid Tavare, If You Don't My Name w RMF Max. Hiszpański wokalista, który w latach swojego prime'u grał parę razy w Polsce. Może ktoś z was był na którejś imprezie z jego udziałem. A jakie macie sobotnie plany na ten wieczór? Chwalcie się i nagrywajcie głosówki na naszego maxowego messengera albo piszcie smsowo pod 3001. Chętnie z Rafmixem je poznamy. No i zaraz wracamy ze świeżym setem. Mogę wam zdradzić, że na pewno będzie w nim nowość od White'a i jego ekipy. Bądźcie blisko RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: I po reklamie.

Are You With Me? Lost Frequencies w takiej saksofonowej, przyjemnej wersji w RMF Max. No bardzo fajnie, że z nami jesteście i mam nadzieję, że zostaniecie przynajmniej do północy. Tutaj cały czas sobotnie Max Party, które nabiera tempa i będziemy tylko przyspieszać. Teraz How Does It Feel od duetu Dub Dog z Brazylii, czyli odświeżenie hitu, który słuchajcie ma już ponad 40 lat. Może niektórzy pamiętają Blue Monday, przebój grupy New Order w 2026. Brzmi on właśnie

0: Z tymi pierwszymi razami różnie bywa, ale ich pierwszy raz w studiu był wyjątkowo udany. Robin Schulz i Barbs w numerze Better Times w RMF Max. Tym świetnym letniaczkiem zamykamy kolejny set w sobotnim wakacyjnym Max Party i przy okazji też zamykamy godzinę 21. A po 22 kolejna porcja imprezowego bitu. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, bo będą mega sztosy. RMF Max.
1: Reklama. Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
1: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
1: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
1: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
1: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Mazowsze.

No właśnie, od Kajko kończymy kolejny set w sobotnim Max Party i witamy się ponownie już po godzinie 22 w RMF Max. Cały czas z wami Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Pora już coraz bardziej odpowiednia, więc czas wyciągać te największe imprezowe sztosy. Ida Kor i Fedele Grand, Let Me Think About It na pierwszy ogień. Let's go!

To się chyba już nigdy nie znudzi. Lucenzo i Don Omar, Daza Kuduro w RMF Max. Od 16 lat regularnie co weekend rozkręcają imprezy tym właśnie hitem. Ale żeby nie było, tych nowszych numerów też mamy całkiem sporo. Na odtwarzaczach do zmiksowania czekają już m.in. Alabama Ten od Moonlight i Fordo, a także Zokaria od Andy'ego Dusta i Harisa. To jest niezmiennie sobotnie Max Party. Zostańcie koniecznie z nami, zaraz wracamy.

Nasz polski show Mendes, czyli oczywiście Oskar Sims w numerze cały czas w RMF Max. W tym tygodniu, w minioną środę dokładnie, robiliśmy na naszej antenie premierę jego nowego singla Bez końca. A przy okazji tego wyjątkowego wydarzenia Simsu wpadł do naszego studia. Fragment wywiadu możecie już sprawdzić na naszym Instagramie. Okej, to tyle jeśli chodzi o nasze radiowe ogłoszenia. Bierzemy się dalej za miksowanie. David Guetta, Alogi, Stick Figure, Run River teraz w Maxie.

Będzie jaśniej, Filip Egnell i Jonathan w RMF Max. Teraz to będzie tylko ciemniej, bo przecież te zachody słońca coraz szybciej. No ale słońca w najbliższych dniach to nam na pewno nie powinno brakować. Jutro podobno ma być ciut chłodniej, ale od poniedziałku powtórka z rozrywki. Dlatego przypominamy o solidnym nawodnieniu. Choć w sobotni wieczór mogło to zabrzmieć dość dwuznacznie. Po 23 miksujemy kolejne hity. Zostańcie z RMF Max.

Znowu to zrobili. Swedish House Mafia przenieśli nas po raz kolejny do świata pięknych, festiwalowych dźwięków. I Happiness is So Sad na ficie z Lickley zamyka nasz pierwszy set po 23 w RMF Max. I to jest cały czas sobotnie imprezowe Max Party, Piotrek Świderski plus DJ Raf Mix. W takim właśnie składzie polecamy się jeszcze do północy. Pozdrowienia dla tych, co dopiero od niedawna z nami. Siemanko, cześć!

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Miri Shoes. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatnie